A po tužníka seniora. Rock Radio. Tužníka seniora. Rock Radio. Rock Radio.

Rokovej rozjezd. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dando. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rockovej Voraz s Danem. S Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Jo, rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. S Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Opět.

Rock Radio. Behind blue eyes. Rock Radio. Služ. Behind blue eyes. Rock Radio. Služ. Behind blue eyes. Rock Radio. Slušnej rok s Rock Radio. Slušnej rok s kazeťákom. Rock Radio. Slušnej rok s kazeťákom a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok s kazeťákom a VHSek. Radio. Slušnej rok s kazeťákom a VHSek.

Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Je rock. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.